patrzy słowie, nie mój każdy brak. Obiara nie ma. Me se woja na mi bribibia. Papa obi u kofaba e nyambe. Tasi bro mi u fareba e radie.

patrzy słowie, nie mój każdy brak. Obiara nie ma. My się wojania mi bribibia. Papa obiło kofaba jambe. Tasty bro mi ufarę baja radię.